Daniela featuring Zara Larsson, She Did It Again je tisto, kar smo slišali, sledi najnovejše na Salomonu. Miley Cyrus, Bass Persuades. Najnovejše.